khona balandeli bezo lenalo. Sembe ke nikhonze kahle endaweni ekade nikhonza kuzona osukwini lanamhlanje. Sanathi ke sibe nosuku oluhle kakhulu singamadoda.